Сазан начальник обич бежал к он ещё на каблуку касался чик. Yo coche kulak sali bele bonal reli eklar eli domingo kukla jur eli po mayo barco anques yo macha compat yo coche loch beninkil mañana banan se hecho le hice hecho le hecho gres mariela a banan yo chica vinkil